naszej mocy Ktoś się porusza z naszym krokiem Kiedy tak idziesz w szumnej szacie A wiatr ją targa i rozwiewa Nie bój się

moja już późno chylał się żółtem leczy doliny napływa gór cień cichy odwieczesz już późno już późno miła moja trudno z miłości się podnieść

się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz sama. Chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże.

moja już późno chylą się żółte mlecze doliny napływa gór cień cichy odwieczesz już późno już późno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej.